same sny, że tylko ja ci daję szczęście. Ja ci je zabieram, ja daję ci szczęście. Ja ci je otwieram, ja dawkuję.